chapitre 8 verset 5 azoba na biso boye bato na nzoto bakotia motema na makambo na nzoto kotia motema na makambo na nzoto esomema kufa nde kotia motema na makambo na molimo ezopesa bomo epe kimia motema na yo eza wapi mitala kosambela na kobongola motema eza makambo mibale kokenda keglise eske obongwana kanda lokuta otiki nano te mato osambelaka mazoki grade evangeliste diacre moyembi enano otiki kanda te otiki lokuta te ozoloka ti lelo bongola motema